Sawala. Wali wano Yesu tasobola kuleka. Twaze kusinza Yesu tasobola tuleka. Nze kimanyi tasobola kuleka. Kubanga alinange.